0: Polska 2 Trzebnica. Trzebnica.
1: Forsą, a ja czuję, ja krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja...

0: one, one się patrzą non-stop. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2 Trzebnica.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
1: Dziś rano w Trzebnicy niebo będzie pokryte chmurami, ale na termometrach zobaczymy przyjemne 19 kresek. Wiatr będzie delikatny, choć wyczuwalny. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, więc będzie całkiem przyjemnie. Jutro możemy liczyć na prawie bezchmurne niebo i temperaturę sięgającą 27 kresek. W czwartek słońce zagości na dobre, a termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
0: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Obrażenia głowy i rany cięte przyczyną śmierci są wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-letniowej córki oraz babci. Wszyscy zostali znalezieni w domu, w Skawinie. Sekcja potwierdziła najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii, mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury.
3: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
2: 35-letni sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową, a później popełnił samobójstwo. Szef MON-u ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Zdecydowana większość, bo około 15 miliardów, przekazano w sprzęcie w latach 2022-2023, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Koledzy z PiS-u, nie wstydźcie się sprzętu przekazanego na Ukrainę. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. To była dobra decyzja.
2: Jak podkreślił minister obrony, polski rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy. Poszli w Tatry słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody, groziła im hipotermia.
5: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
2: O szczegółach akcji ratunkowej mówił nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
0: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: Sport.
2: Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni z gospodarzy mundialu pożegnał się z Mistrzostwami Świata. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będzie Hiszpania, która 1-0 wygrała z Portugalią. Bezbłędni polscy koszykarze w Tauron Arenie w Krakowie pokonali Holandię 92-84 i pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata zakończyli z kompletem zwycięstw. Mecze z trybun oglądało ponad 8 tysięcy kibiców. Przed meczem ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem reprezentacji Polski Igorem Miliciciem.
0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
7: Czyli widzicie, Amerykanie odpadli już z mundialu, chociaż powiem wam szczerze, spokojnie, jeszcze nic nie wiadomo. W końcu to temu Amerykaninowi Trump anulował czerwoną kartkę. Kto wie, może i anuluje odpadnięcie z mundialu. Pożyjemy, zobaczymy.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: A na razie się musimy zmierzyć z wtorkiem. 6:03. Krzysztof Zalewski już nam przygrywa i tak będzie przez całą dobę, bo tylko u nas gramy najlepsze i tylko polskie hity.

No i już 10 minut się zrobiło po godzinie 6. Zobaczcie, jak to szybko leci ten dzień, prawda? Więc jeżeli narzekacie, że dzisiaj znowu trzeba wstać, iść pracować, to wam powiem, że coraz bliżej fajrantu, chociaż nawet być może niektórzy jeszcze pracy nie zaczęli. Moi drodzy, patrzę sobie w kalendarz i co tutaj dzisiaj widzimy? No, dzisiaj mamy 7 dzień lipca. Wszystkiego dobrego dla Benedykta i dla Odo, a także dla Piotra, Józefa, Lucjana, Germana, Saturnina, Willi, Bandla, Balda, Antonina, Metodego i Metodej. O, proszę bardzo. Przepraszam wszystkich, jeżeli kogoś uraziłem tym niedokładnym, tą niedokładną wymową jego imienia, ale niestety tak już mam o godzinie 6 rano, że te literki się jeszcze człowiekowi zlewają. Ale to, co widzę, składa się w jedną całość, o której dzisiaj należy wspomnieć. Nie należy tej sprawy przemilczeć. Moi drodzy, 7 dzień lipca to jak świat stary, a przynajmniej kalendarz świąt nietypowych stary, Światowy Dzień Czekolady, a dzień święty święcić należy, tak więc dzisiaj proszę się nie krępować. Jedna tabliczka to jest minimum, żeby takie święto wyświętować. Tak więc Światowy Dzień Czekolady świętować będziemy również w Radiu SK2. I tutaj jest pytanie do was, o wasze takie, powiedzmy, propozycje na nietypowe użycie czekolady. 726-826-826 to numer telefonu do mnie. Można już do mnie dzwonić, można do mnie pisać SMS-y, można się odzywać na Messengerze poprzez wiadomości głosowe, jak i również tekstowe. O nietypowe użycie czekolady się dzisiaj pytam i czekam, do czego można użyć w nietypowy sposób czekoladę. I zaraz do kogoś jeszcze poleci kubeczek, proszę bardzo, jeżeli ktoś się odważy na przykład zaproponować swoją propozycję, do czego nietypowego można użyć czekolady. SK2. Aż mi ślinka już pociekła na samą myśl o tym, że dzisiaj o czekoladzie będziemy rozmawiać.

0: Ja znam takie jedno kłamstewko, ale to zdradzę je później odnośnie czekolady, bo na razie porozmawiamy sobie z Agatą, która do mnie zadzwoniła. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry.
0: I ty masz swoje zastosowania dla czekolady. To jest jedna tabliczka czekolady, może posłużyć przy trzech rzeczach, tak?
1: No ja wymyśliłam na szybko trzy, a w międzyczasie jeszcze mi parę przyszło innych do głowy.
0: O, proszę bardzo, ojej, no to proszę bardzo.
1: No, może posłużyć do ratowania sytuacji, gdy na przykład zapomnimy o prezencie.
0: Tak.
1: Dzięki czekoladzie możemy powiedzieć przepraszam, dziękuję, lubię cię, tak, bez dodatkowych słów.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe, bo przecież używając czekolady nie powiesz do kogoś odwal się. Nie, wręcz przeciwnie, to jest właśnie czekolada, zawsze się dobrze kojarzy. Dobrze, lecimy dalej.
1: Raku pozytywnie, tak.
0: Tak jest.
1: Dodatkowo jako nauczyciel wiem, że wspomaga intensywne myślenie przed sprawdzianem.
0: Dużo magnezu.
1: Ja w to wierzę i zalecam swoim uczniom.
0: Ale to podobno tylko gorzka, ale może się mylę, nie wiem. Dobrze,
1: może być.
0: Lećmy dalej, co jeszcze w takim razie?
1: Wywołuje uśmiech, no niemal natychmiastowo.
0: Oczywiście, że tak. Wytwarzają się tu różne te rzeczy takie w mózgu. Dobra, co jeszcze?
1: Możemy zmienić zwykłą kawę w takie małe dzieło sztuki, dzięki właśnie czekoladzie.
0: Tak jest. I co jeszcze?
1: Poprawia humor po ciężkim dniu.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Działa czasami lepiej niż ja, że tak powiem. Bo ja też się staram być jak czekolada, poprawiać humor. Nie zawsze mi wychodzi, ale się staram. A czekolada, proszę bardzo, ma to w sobie, że od razu zaczyna działać. Ale dobra, Agata, bo ty powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, bo ty jesteś nauczycielem w szkole, tak?
1: Tak.
0: No właśnie. Co wy, nauczyciele, robicie z tymi wszystkimi czekoladami po końcu roku i po dniu nauczyciela?
1: No a do czego służą czekolady?
0: Do jedzenia.
1: Do uszczęśliwiania siebie.
0: No, ale to co przez Ale przecież ty... Słuchaj, ja mam dzieci w szkole. Ja ostatnio dzieci... że tak powiem, dzieci miały ostatnio ten... Jak to się nazywa? Ten koniec roku szkolnego, prawda? Ja widziałem, co nauczyciele wynoszą tego dnia ze szkoły. Przecież to na cały rok tego starczy. To ty przez cały rok, czy jednego dnia to wszystko wcina się?
1: A ja dopiero jestem początkującym nauczycielem.
0: A, rozumiem. Czyli ty tak dużo czekolady nie masz jeszcze.
1: Nie mam.
0: Dobrze, to Agatko, w takim razie życzę ci coraz więcej czekolady, żebyś miała i uśmiechu w życiu i tak dalej, i tak dalej. I lecą do ciebie prezenciki od Radia SK2.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Wywołałaś uśmiech na mojej twarzy, równie szeroki, jakbym zjadł tabliczkę czekolady. I do was też pytanie kieruję, moi drodzy, o nietypowe zastosowanie czekolady. 726-826-826 albo Messenger. SK2. Zapraszam, można pisać, można dzwonić, można się chwalić. Do czego można nietypowego użyć czekolady? O tym rozmawiamy w Dzień Czekolady.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
14: Poranek w Trzebnicy zapowiada się raczej pochmurnie, bo ciemne chmury będą krążyć nad miastem. Temperatura wzrośnie do 19 kresek, co jest miłą odmianą po chłodniejszym wczorajszym dniu. Wiatr będzie wiał lekko, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu termometry pokażą 21 stopni, ale chmury nie zamierzają nas opuścić. Wieczorem temperatura spadnie do 20 kresek, a chmury nadal będą obecne. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
13: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
15: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. To po tym, jak w rejonie ronda ze Słańców Syberyjskich wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych, kierowca był trzeźwy, autobus został zabezpieczony do szczegółowych badań. A więcej o tym w newsach o 7.00. Iran trafił rakietami 2 statki przepływające przez Ormus. Według portalu Axios oba odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano ofiar w ludziach. To pierwsze takie ataki w cieśninie od niemal 2 tygodni. I jeszcze Sycylia. Z powodu aktywności Etny przedłużono do godziny 10 zamknięcie lotniska w Katanii. Do tego czasu wstrzymane są wszystkie loty. Nad wulkanem wciąż unosi się wysoka chmura popiołu.

0: A w nim na przykład czekolada z jajkiem. Taki SMS dostałem pod 726-826-826. To w ramach tego pytania mojego dzisiejszego o nietypowe zastosowanie czekolady. W Dzień Czekolady się o to was pytam. No i dzwonicie też do mnie na 726-826-826. Do czego nietypowego możemy użyć czekolady, proszę bardzo?
1: Czekolada jest bardzo dobra do robienia maseczek na twarzy, żebyśmy były piękniejsze dla siebie, dla mężczyzn, dla otoczenia.
0: A, to dlatego moja żona każe do siebie mówić słodziutka. SK2 726-826-826 albo Messenger. Nietypowe zastosowanie czekolady, poproszę.

No to teraz tam, gdzie was zabiorę, tam chyba raczej miłości nie uświadczycie. O nie, przenosimy się do Rosji. W Rosji kryzys paliwowy doprowadził nawet do bujek i frustracji na stacjach benzynowych. Ostatnio internet zalały filmy ze stacji benzynowych w Rosji, gdzie ludzie pobili się o miejsca w kolejce, czekając do dystrybutorów, bo tej benzyny, tego paliwa, tego wszystkiego, co się wlewa do baku, jest coraz mniej, tak więc ludziom puszczają nerwy w tych kolejkach, bo jak na ironię, no właśnie kryzys paliwowy dopadł nację, która po prostu uwielbia tankować. SK2. Ale cóż, no sami są sobie winni.

Bardzo dobrze, że wy odnaleźliście najlepszą falę radiową, jaka istnieje, czyli Radio SK2. Już za chwilę newsy, a w tych newsach o wielkim pożegnaniu Krystyny z Mundialem.

0: reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jeśli twój czas jest tak samo cenny jak twoje pieniądze, Nowe Centrum Południowe to inwestycja dla ciebie. To adres, który oszczędza czas i zyskuje na wartości. Sprawdź ofertę na www.centrumpołudniowe.com.pl i odbierz klucze jeszcze w tym roku. Centrum Południowe. W centrum twojego życia.
5: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
6: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
11: Dziś rano w Trzebnicy niebo będzie pokryte chmurami, ale temperatura wzrośnie do przyjemnych 19 kresek. Słaby wiatr z zachodu nie powinien przeszkadzać w planach na początek dnia. Po południu termometry pokażą 21 stopni, a niebo nadal pozostanie szare. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 kresek, co może być zaskoczeniem przy takim zachmurzeniu. Wiatr nie zmieni kierunku ani siły. Czeka nas więc dzień bez większych niespodzianek pogodowych. Zaraz w SC2 Newsy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
12: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski, zapewnia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier przekazał szczegóły donacji, jakie Polska przekazała Ukrainie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
13: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
14: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
13: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
14: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
13: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
12: Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. To po tym, jak w rejonie Ronda ze Słońców Syberyjskich wjechał on do przejścia podziemnego. Sprawę śledzi Krzysztof Płowecki.
15: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
16: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
15: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
17: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
15: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
12: Po ostatnim gwizdku nie krył łez. Cristiano Ronaldo, Portugalia żegnają się z mistrzostwami świata. Dałem z siebie wszystko i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna i życie piłkarza. Czasami wygrywasz, czasami przegrywasz i trzeba iść dalej. To był mój ostatni mundial. Znajdę czas na bycie z rodziną, żeby się zastanowić i uniknąć pochopnych decyzji. A już za chwilę więcej, nie tylko o mundialu.
18: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
19: SK2 Sport.
12: Portugalczycy przegrali z Hiszpanią 0-1, z kolei reprezentacja Belgii wygrała ze Stanami 4-1 i wyeliminowała drużynę USA. Tym samym na mundialu nie gra już żaden z gospodarzy. Wcześniej z mistrzostw odpadły Kanada i Meksyk. Dziś kolejne mecze 1/8 finału, Argentyna-Egipt o 18, a o 22 Szwajcaria-Kolumbia. Pogromczyni Igi Świątek już poza Wimbledonem. Aleksandra Eala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała polską tenisistkę, przegrała z Włoszką Jasmine Paolini. Dziś w Londynie ruszają ćwierćfinały.
18: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
20: Sprawdziłem, już wiem. Cristiano Ronaldo jest ode mnie starszy, uwaga, 20 dni. I zobaczcie, i koleś już kończy karierę, prawda? A ja? A moja kariera? No, cały czas trwa, tak więc, moi drodzy, w zasadzie nie wiem, czy się z tego cieszyć.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Cristiano Ronaldo emeryt, proszę bardzo. Artur Jarząbek, pracownik roku? No, nie wiem, nie wiem. Tak czy inaczej, ZUS pewnie się z tego powodu cieszy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Tańczę, męskie granie orkiestra. Bardzo wam dziękuję za głosy na ten kawałek, bo ja go osobiście bardzo lubię i bardzo się cieszę, że jest tak wysoko. No i oczywiście zachęcam do tego, żebyście wchodzili na sk2.pl i głosowali na wszystko w zasadzie, co wam się... na wszystko, co wam się podoba. Oczywiście, przecież ja wam nie będę narzucał, na co macie głosować. Jestem bardzo ciekawy tego, co w piątek będzie numerem 1 naszej polskiej gorącej dwudziestki. 20 kawałków, które walczą o wasze uznania, o wasze głosy. Plus do tego są też propozycje sk2.pl. Tam zachęcam, żebyście zajrzeli i sobie wybrali to, co wam się podoba. A jeszcze dzisiaj po 13 rozdamy karnety na męskie granie, tak więc słuchajcie nas uważnie, bo będzie do zgarnięcia fajny karnecik, żeby posłuchać fajnej muzyczki. Banana.

0: 16,5 minuty po godzinie 7. Nietypowe zastosowanie dla czekolady dzisiaj przyjmuję, moi drodzy. Do czego może służyć te wspaniałe kosteczki czekolady w dzień czekolady? Porozmawiajmy o tym. No i mam telefony na 726-826-826.
1: No jeżeli żona zje kawałek czekolady i chłop, no to przy pocałunku no miocio w gębie. A poza tym czekolada, jak wiadomo, że to jest świetny afrodyzjak. I kobieta, i chłop zadowolony.
0: Tak, tylko dzieci smutne, bo im rodzice tę tabliczkę zażarli.

Ojejku, ojejku, szoki, niedowierzanie, po prostu dramat. Dramat ludzki się stał, moi drodzy, to jest nieprawdopodobne. Rozstanie Marty i Damiana z Love is Blind. Tak jest, Marta i Damian z polskiej edycji programu Love is Blind, czyli na polskie to się tłumaczy miłość jest ślepa, rozstali się. Według Damiana miłość okazała się niewystarczająca do utrzymania związku, a para nie dobrała się odpowiednio. Obecnie Marta i Damian utrzymują minimalny kontakt, głównie w sprawach formalnych. Zobaczcie, to jest dramat ludzki. No i tak to jest, no. Wszystko jest okej do czasu, jak miłość jest ślepa. Potem zaczyna się problem, kiedy ta miłość przejrzy na oczy. SK2

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
14: Na drogach w Trzebnicy poranny ruch jest dość intensywny. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie na głównych trasach. Przechodząc do pogody, prognozy przewidują, że wkrótce może pojawić się delikatny, przelotny deszcz, a termometry pokażą około 20 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu spodziewamy się gęstych chmur, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem ciemne chmury i 27 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
0: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
15: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Zabrzu. Dwie osoby są poszkodowane, jedna z nich trafiła do szpitala. Powodem wybuchu prawdopodobnie było rozszczelnienie butli gazowej. Fala uderzeniowa była tak potężna, że wyrwała okna z ram, zabierając ze sobą fragmenty budynku. Olsztyńskie służby rozbiły gang zajmujący się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W sumie za fikcyjne kolizje przestępcy mieli otrzymać 500 000 zł. Policjanci zatrzymali 10 osób. Uwaga na niebezpieczną pogodę, ostrzegają synoptycy. IMGW wydał alerty przed burzami dla 7 województw na południu Polski. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Z kolei na północy kraju są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, zwłaszcza w Pomorskiem. W porywach powieje 120 km na godzinę.

0: czekolada nie zadaje pytań, czekolada po prostu rozumie.
1: Oczywiście, że tak. Czekolada nigdy nie zadaje pytań. Po prostu jest i być musi, a szczególnie w dzień czekolady, jaki dzisiaj obchodzimy, bo dzisiaj święta czekolady, moi drodzy, tak więc jedna tabliczka to takie minimum, żeby dzień święty wyświęcić. 726-826-826, numer telefonu do mnie znacie. Messenger też dostępny, tam można nagrywać swoje głosówki, można do mnie pisać. Dzisiaj pytam się o takie nietypowe zastosowania czekolady i dostałem telefon w sprawie właśnie powyższej. Okazuje się, że czekolada może być też tym, może być magiczna.
2: Dzień dobry, odnośnie tej czekolady. Ja mam właśnie problem z nią. Jak tylko ją wyjmę z szuflady, rozpakuję, położę na ławie, zajdę do kuchni, przychodzę, już jej nie ma. Ktoś zjada, a jestem sama. Pozdrawiam wszystkich, hej.
1: No widzicie, taka magiczna czekolada. Jest jeden plus takiej magicznej czekolady, która sama rzekomo znika, jak się ją wyjmie z szuflady. Taka czekolada nigdy cię nie rozczaruje.
3: SK2.
1: Zawsze dobrze smakuje. 21 minut do godziny 8.

100 lat, niechaj żyje nam, niech żyje nam, 100 lat, chociaż 100 lat to za mało, moi drodzy, 200 lat by się zdało akurat w tym przypadku. Wyobraźcie sobie, 80 lat skończył właśnie Sylvester Stallone, znany i popularny aktor, grał w wielu filmach, ale tak naprawdę to Rocky dał mu popularność. Więc w zasadzie, jakby na to nie patrzeć, my wszyscy, Polacy, rodacy, możemy powiedzieć, że my też obchodzimy urodziny razem z Rockim, bo my wszyscy mamy coś z Rockiego. No spójrzmy prawdzie w oczy. Kto z nas nie lubi po robocie walnąć się na narożniku? SK2

0: To ja was zaskoczę w takim razie pytaniem. Jakie jest wasze ulubione danie z czekolady? 726-826-826 albo Messenger. Tamten, on też do waszej dyspozycji jest oczywiście. A moi drodzy, to pytanie jest bardzo zasadne, ponieważ po 8 gramy w Państwo Miasta, a do 8 zostało już tylko 5 minut, więc od teraz można zgłaszać się do naszej zabawy. Waszym ulubionym daniem z czekolady 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy w Państwo Miasta o prezent marzeń o wartości 500 zł.
1: SK2.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
15: Dzisiaj w Trzebnicy będzie umiarkowanie ciepło, termometry pokażą 20 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu spodziewamy się ciemnych chmur i maksymalnie 21 stopni. Jutro będzie więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 27 kresek. Na drogach w Trzebnicy poranny ruch jest większy na ulicy Hilgi Brzoski, gdzie auta poruszają się wolno. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
16: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. To dziś. Konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Jeśli propozycje zmian się nie pojawią, Donald Tusk zapowiada decyzje, w tym personalne, z młodymi lekarzami. O zmianach rozmawiał nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
18: Ale miało się na to całą kadencję.
17: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
18: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
17: A z raportu nowy kontrakt społeczny dla ochrony zdrowia przygotowanego przez Human Answer Instytut i Centrum Adama Smitha wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
16: Kierowca z zarzutami po tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. 19-latek prowadząc auto miał blisko promil alkoholu, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury w Kielcach.
19: W toku tego postępowania przedstawił zatrzymanemu 19-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.
16: Przypomnę, w wypadku w miejscowości Wólka Żabna poszkodowane zostały 4 osoby. Jeden z pasażerów nie żyje, a 18-latek walczy o życie. Ewakuacja we Wrocławiu. Tak będzie w najbliższych godzinach. Podczas prac ziemnych robotnicy znaleźli jaki nie wybuchł z czasów II wojny światowej. To w okolicy ulicy Trzemeskiej. Kogo dotyczy akcja ewakuacyjna, mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta.
20: To blisko 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca odnalezienia niewybuchu. Najpóźniej do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania.
16: Ewakuacja jest obowiązkowa.
20: Należy zabrać dokumenty tożsamości, telefon i niezbędne leki. Przed opuszczeniem mieszkania należy też zamknąć okna i drzwi. Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
16: W rejonie ulicy Trzemeskiej mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu.
21: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
22: Sport.
16: Wieczorem poznamy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. O 18:00 na boisku biegną piłkarze Argentyny i Egiptu. Z kolei o 22:00 zaplanowano mecz Szwajcarii z Kolumbią. Dziś ruszają też eliminacje do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zaplanowano mecze pierwszej rundy. W eliminacjach powalczą też polskie kluby, ale Lech i Górnik zaczną w nich grę od rundy drugiej.
21: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
23: W Dzień Czekolady mam dla was takie słodkie kłamstewko, takie najsłabsze raczej kłamstwo świata, prawda? Ja sobie je wmawiam i jest mi z tym dobrze, no bo tak, zobaczcie, czekolada robi się z kakaowca, prawda? Kakaowiec to drzewo, drzewo to roślina, a więc w zasadzie czekolada to sałata. No.
24: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: SK2! 3,5 minuty po 8:00.

0: bije się w piersi. Naiwny ja byłem, bo myślałem, że politycy wcale nie pracują, a wcale, że nie. Oni bardzo mocno i bardzo ciężko pracują. 9 minut po godzinie 8, no i teraz zajmijmy się właśnie tą polityką. Okazuje się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło kampanię zachęcającą do zmiany sposobu mówienia o wilkach oraz reinterpretacji popularnych powiedzeń z tym zwierzęciem. O co chodzi? No na przykład chodzi o to, że według ministerstwa my wszyscy nie powinniśmy już mówić wilk w owczej skórze, bo to utrwala, wiecie, stereotyp, że wilk ma zawsze złe intencje. Albo nie powinniśmy mówić wilczy bilet, bo to przypisuje wilkom negatywne koneksje społeczne. Według ministerstwa nie powinniśmy też mówić człowiek człowiekowi wilkiem, bo to obarcza wilki odpowiedzialnością za ludzkie zachowania. No i na pewno nie powinniśmy mówić wilczy apetyt, bo to stygmatyzowanie zdrowej relacji z jedzeniem. I to nie są żarty, oni naprawdę w tym ministerstwie wymyślili coś takiego. To ja pomogę ministerstwu. A co tam? Za darmochę dorzucam od siebie zakaz używania kolejnych zwrotów. Na przykład nie siadaj na ziemi, bo wilka dostaniesz. Mamy przecież deficyt wilków w stosunku do ludzi, prawda? Obietnica bez pokrycia, bo nie każdy wilka dostanie. Za mało tych wilków. Albo na pewno nie mówcie nosił wilk razy kilka, bo to przecież ogranicza wilki tylko do pracy fizycznej. A może taki wilk chciałby popracować umysłowo? A i na pewno koniec z mówieniem o wilku mowa, bo wyjdzie na to, że obgadujemy wilka za ich plecami.
1: SK2.
0: Jak ja się cieszę, wiedząc, że moje podatki są tak dobrze wydawane.

0: Nie ma się czego bać, moi drodzy, nie ma się czego bać, tutaj trzeba grać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Gramy w Państwa miasta. Dzisiaj zagrają sobie Krzysiek i Kamila. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, mamy dwa dzień dobre, poczekajcie. Sięgnę swoją krótką ręką po koło, bo koło jest nam potrzebne do tego, a to dlatego, że na kole są litery. Ja wam losuję literę z koła dla każdej osoby oddzielnie, po jednej literce, a później wy podajecie hasła, które muszą się zaczynać na tę literę. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I druga ważna sprawa, nie można pomijać kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej następnej, nawet jeżeli te następne byłyby poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów w 20 sekund, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK 2. Na kole są jokery. Jak ktoś wylosuje jokera, to sobie może wybrać literkę dla siebie. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobra, dwa razy tak mamy. Krzysiek dzisiaj odpowiada jako pierwszy. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: I w prawo.
0: W prawo. To jest ważne, to pytanie w prawo czy w lewo, bo to od tego zależy też czasami, jaka literka wypadnie. Krzysiek, no dla ciebie znana ci doskonale literka. K, jak twoje imię?
4: Wszystko, dobrze.
0: Dobrze, tak? Wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobra, K jak Krzysztof, w takim razie dla ciebie leci. No dobra, Krzychu, to lecimy. Państwo na K.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kraków.
0: Znana postać.
4: Rasburger.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Kolor.
4: Kokosowy.
0: Zawód.
4: Krawiec.
0: No ten krawiec, oj, to już tak bardzo mocno na wybrzmieniu. Dobra, 5 plus powiedzmy. Gdyby, jeżeli będzie 5-5, to wygrywasz. 5 plus, no daję ci 5 plus. Natomiast jeszcze sprawdzę ten kolor kokosowy, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy w ogóle coś takiego istnieje w przyrodzie? No dobra, jest kolor kokosowy, mamy to. Piąteczka z plusem dla Krzysia. Kamila, 5 punktów do przebicia.

0: życia. Okej?
1: Okay? Postaramy się.
0: Postaramy się, dobra. No to w takim razie w prawo czy w lewo kręcimy?
1: W lewo.
0: W lewo. A dla ciebie, moja droga, najbardziej zdradliwa litera w naszym alfabecie, w naszej grze, czy literka Z. Na tej literze już nie jedna osoba się wyłożyła. No zobaczymy, jak tobie pójdzie. Litera Z. Czy wszystko jasne? Ostatnia litera alfabetu.
1: Tak.
0: Dobra, no to uwaga, zaczynamy. Państwo na Z.
1: Zambia.
0: Miasto.
1: Zgierz.
0: Tytuł filmu, serialu.
1: Zorro.
0: Imię.
1: Zeno.
0: Roślina.
1: Zamiokulkas.
0: Potrawa.
1: Zrazy.
0: Zawód.
1: Zegarmistrz.
0: O, już było za późno. Poczekaj, dobra, litymy. Poczekaj, roślina.
1: Zamiokulkas. Taka zielona często wszędzie rośnie w doniczkach.
0: O ludzie, że coś tak... Wyobraź, zamiokulkas. To się nazywa zamiokulkas?
1: Tak.
0: O ludzie, dobra. 1, 2, 3, 4, 5. No 6 punktów. 6 punktów, czyli ta piątka z plusem została pobita, a to oznacza, że prezent marzeń leci dzisiaj do Kamili. Brawo, brawo, brawo. Kamila, pozdrawiamy, jeżeli chcesz.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam oczywiście wszystkich znajomych w pracy, do których pędzę, co nie miara.
0: No to fajnie, to zostaniemy, czuję się pozdrowieni. Krzychu, chcesz kogoś pozdrowić?
2: Chciałbym moją żonę pozdrowić, Kamilę.
0: O, no proszę bardzo, przepraszam.
1: Również pozdrawiam.
0: Ale to nie ta Kamila, z którą grałeś.
2: Nie,
0: inna Kamila. Aha, dobra, bo myślałem, że to ustawka poza moimi plecami, a okazuje się, że nie. To dobrze. Państwa miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

24 minuty po godzinie 8. Nietypowa sytuacja we Francji. Otóż włamano się tam znowu do muzeum i tym razem zniknęła biżuteria warta 1 000 000 euro. Policja analizuje obecnie nagrania z monitoringu, ale uwaga, alarm zadziałał, z tym, że firma ochroniarska przyjechała za późno na miejsce. Sprzątaczka była pierwszą osobą, która przybyła na miejsce po włamaniu i wezwała policję. Tak przekazało jedno z tamtejszych źródeł. I widzicie, i to jest prawdziwa superbohaterka. Nie tam jakieś tam właśnie firmy ochroniarskie, nie żadne Spidermany, nie żadne Batmany, tylko pani z mopem może skutecznie stawić czoła całemu brudowi.

0: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
1: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
12: Dziś w Trzebnicy czeka nas dość pochmurny poranek, niebo będzie szare, ale temperatura przyjemna, bo termometry pokażą 21 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. W ciągu dnia nie spodziewamy się opadów, a wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że spacerowanie po mieście będzie komfortowe. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 21 stopni. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
13: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. W Ankarze rozpocznie się dziś szczyt NATO. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szefowie MONU i MSZ-u. Głównym celem szczytu ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Policjanci zatrzymali 20-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał ulicami Olsztyna. Spowodował serię kolizji. Mężczyzna ma aktywny, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dziś będzie przesłuchiwany. Do sprawy będziemy wracać. Walmart obniży ceny na moją prośbę, ogłosił Donald Trump. Według amerykańskiego prezydenta największa sieć supermarketów USA ma to zrobić z okazji 250. rocznicy niepodległości kraju. Tymczasem firma w komunikacie prasowym twierdzi, że obniży ceny w związku z wakacjami. W oświadczeniu nie ma mowy o

Tak sobie pewnie teraz mówią wszyscy ci, którzy siedzą w pracy, że nie ma miejsca jak dom. No, ale, moi drodzy, do domu też kiedyś wszyscy wrócimy. Tak czy inaczej, teraz wracamy do tego, co działo się lata temu, dokładnie ponad 3 dekady temu, czyli kącik odkurzający. Sprawdzamy, co też wtedy prasa pisała. Dokładnie 32 lata temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o denominacji złotego. Dziś Sejm zdecydował o wymianie starych pieniędzy na nowe. Sama procedura zacznie się 1 stycznia 1995 roku i będzie polegała na obcięciu 4 zer, czyli w przeliczeniu waluty w stosunku 10 tysięcy do jednego. Podawały polskie serwisy informacyjne 7 lipca 1994 roku. Proszę więc zapamiętać dokładnie tę datę. 7 lipca 1994 roku. Wtedy Polacy przestali być milionerami. Escort.

0: Jest taki dzień, moi drodzy, i ten dzień to jest wtorek, 7 dzień lipca.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I właśnie w ten wtorek, czyli dzisiaj po godzinie 15, ktoś z was będzie mógł się zmierzyć z pytaniami o Polskę. Jeżeli się zmierzy w stopniu zadowalającym, no to wygra wyjazd do luksusowego hotelu na Salowy Park w Zakopanem i zestaw wypasionych kosmetyków. To już w ogóle dostajecie, tak więc warto zgłaszać się do naszej zabawy na sk2.pl. No i pisać dla nas, dlaczego dla was Polska jest najfajniejsza, zachęcać nas do tego, żebyśmy to was wybrali do tej zabawy, a później odpowiedzieć na parę pytań z wiedzy Polsce i zdobyć klucz do hotelu w pięciogwiazdkowym, do pokoju w pięciogwiazdkowym hotelu, o w ten sposób. Wczoraj Rafał mierzył się z wiedzą o Polsce. Rafał odpowiedział na 7 pytań, 3 poprawne, 4 błędne odpowiedzi. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj, kto będzie wtorkowym, ewentualnie pretendentem do tego, żeby zdobyć ten kluczyk. To wszystko dzisiaj po godzinie 15. Macie jeszcze trochę czasu, żeby wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: gdyby czekolada umiała śpiewać, to pewnie by właśnie tak zaśpiewała, że przyszła do nas po to, żebyśmy się radowali i cieszyli i żeby w ogóle było miło i sympatycznie. 5,5 minuty zostało do godziny 9. Dzisiaj obchodzimy Dzień Czekolady i o tą czekoladę się was pytam. Nietypowe zastosowanie czekolady. Dzwonicie na 726-826-826. Proszę bardzo.
1: A dzień dobry, witam serdecznie. Jolka z tej strony z Łodzi. Otóż chciałam powiedzieć, że ani majonez, ani ketchup, bo to jest mega niezdrowo dla mnie. Czekolada, tylko czekolada.
0: Czekolada zamiast majonezu i ketchupu. Czyli tak, na przykład powiedzmy, wyobraźmy sobie teraz tak, kiełbasę. I zamiast musztardy, keczupu czy majonezu do tej kiełbasy czekolada. W zasadzie jedna i druga rzecz oddzielnie jest smaczna. Więc razem powinna być podwójnie smaczna, prawda?

0: Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
9: Dziś w Trzebnicy czeka nas dość przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam temperatury sięgające 21 kresek. Niebo będzie jednak całkowicie zasnute chmurami, więc słońca raczej nie uświadczymy. Wiatr będzie łagodny. Nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, co z pewnością ucieszy meteopatów. Po południu termometry nadal będą wskazywać maksymalnie 21 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, który wjechał do przejścia podziemnego. To po tym, jak kierowca mówił, że nie zadziałały hamulce. Prokuratura sprawdza podobny incydent, który kilka tygodni temu wydarzył się na Śląsku.
11: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie w opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
10: Mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury i jak dodaje, wiele wskazuje, że w Warszawie doszło do awarii.
11: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
10: Przypomnę, po tym jak w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus wjechał do przejścia podziemnego, ruszyło śledztwo. W wypadku 6 osób zostało rannych, kierowca był trzeźwy. Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informację w tej sprawie otrzymał od zastępcy ambasadora USA w Polsce Stephanie Holmes.
12: Będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
10: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Komplet zwycięstw polskich koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy wygrali wczoraj w Krakowie z Holandią 92-84. Przed meczem ogłoszono, że kadrę dalej będzie prowadził Igor Milić, który przedłużył kontrakt o kolejny rok.
13: To jest już drugie przedłużenie umowy, ale jestem naprawdę jak dziecko szczęśliwy z tą decyzją i mam nadzieję, że będzie owocna sukcesy tak jak do tej pory. Dużym celem dla mnie, wyzwaniem, to jest, żeby Polska była nie tylko w europejskim szczycie, ale i światowym.
10: Kolejne mecze koszykarze rozegrają w sierpniu w kolejnej fazie eliminacji.
14: Dwie i pół minuty po godzinie 9:00. Moi drodzy, w tej godzinie wypakowana będzie ta godzina najlepszymi polskimi hitami. W tej godzinie porusza też sprawę najwyższego wieżowca na świecie, który powstaje w Arabii Saudyjskiej. Powiem, dlaczego nie warto kupować tam mieszkań.
15: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
14: Ale gdyby ktoś kupił tam mieszkanie, no to przyda mu się i lampa, i sofa, to proszę bardzo, od Radia SK2 na nową drogę życia i lampa, i sofa, i Ania Wyszkoni.

W głowie to się może zakręcić, jak się spojrzy w górę i zobaczy się, co tam budują w tej Arabii Saudyjskiej. 21 minut po godzinie 9, moi drodzy. Jeddah Tower, budowany w Arabii Saudyjskiej, ma być najwyższym budynkiem świata, przekraczając 1000 metrów wysokości. Kilometr w górę, wyobraźcie sobie. Budowa rozpoczęła się już w 2013 roku. Do tej pory wybudowano 400 metrów, czyli jakby nie liczyć, no to jest jakieś 100 pięter. Do 2028 roku wysokość budynku ma osiągnąć ten właśnie mityczny kilometr. No nie zazdroszczę tym, co będą mieszkać na najwyższych piętrach. Widok może i fajny, ale weź człowieku, zapomnij wziąć telefonu z samochodu w garażu.

0: 28 minut po godzinie 9. Oskar Cyms w Radiu SK2. A teraz coś, na co wszyscy czekamy, czyli absolutna nowość. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Czyli nowiutki, świeżutki kawałek w Radiu SK2, w radiu, które gra tylko najlepsze polskie hity.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: No, dziś jest na przykład po to, żeby się troszkę posmucić, jeżeli ktoś kibicował Portugalii. Otóż, moi drodzy, Cristiano Ronaldo odpadł wczoraj z mundialu, więc no, będzie mógł się teraz zająć innym biznesem. Piłkarz, gdyby ktoś nie wiedział, jest współwłaścicielem sieci hoteli. No ja sobie sprawdziłem, ile kosztuje nocka w hotelu u pana Ronaldo i za taki średni pokój, powiedzmy, wychodzi na nasze 1500 zł, a apartament to tam idzie już w 4000 zł za dobę. Tak jest. No powiem wam, że gdybym miał tyle zapłacić za dobę w hotelu, to z łóżka bym nie wychodził do samego wymeldowania. Nawet Ronaldo by mnie z niego nie wykopał.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Najlepsze polskie hity.

0: Kaśka Sochacka kończy nam godzinę 9. Kaśka Grodzka będzie z nami po godzinie 10. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry. Bardzo nie lubiłam, jak się do mnie mówiło,
0: wiem, Kaśka.
1: Dzięki Kaśce Sochackiej już mi się to usłuchało i uszufało i się może być.
0: To tak jak sama moja żona ma kilka określeń, o których ja nie mogę mówić w domu. No ale dobrze, nie będę o tym mówił, bo może słucha, prawda? I nie będę miał później domu. Tak czy inaczej, wiesz, co dzisiaj za dzień mamy?
1: Słucham, co za dzień mamy?
0: Dzień czekolady, moja droga.
1: Nie, no to jest najlepsze święto na
0: Oczywiście.
1: Świecie.
0: I teraz pytanie, czy już świętowałaś?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie?
1: No myślałam, że mi coś tutaj...
0: Nie, absolutnie. Ja wszystkie kostki zabieram dla siebie. Dzisiaj jest jedyny dzień, kiedy mogę sobie na to pozwolić.
1: Liczy kostek.
0: Oczywiście, że tak. Najlepsze polskie hity i Kasia Grodzka zostają z wami, a ja idę szamać czekoladę.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno-design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Jeśli twój czas jest tak samo cenny jak twoje pieniądze, Nowe Centrum Południowe to inwestycja dla ciebie. To adres, który oszczędza czas i zyskuje na wartości. Sprawdź ofertę na www.centrumpołudniowe.com.pl i odbierz klucze jeszcze w tym roku. Centrum Południowe. W centrum twojego życia.
10: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tartagamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartag Amesco.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Trzebnicy czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 23 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr z północnego zachodu będzie dość silny, co może nieco ochłodzić odczuwalną temperaturę. Po południu słońce schowa się za chmurami, ale nadal będzie przyjemnie ciepło. Jutro możemy spodziewać się więcej słońca, a termometry pokażą nawet 26 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia. Do...
15: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka, prezydent oraz szefowie MONU i MSZ-u. To oni będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Światowi liderzy docierają już na miejsce, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jakie są główne założenia spotkania przywódców i przedstawicieli państw sojuszu?
16: Potwierdzenie jedności NATO, zwiększenie europejskich wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy. Kijów apeluje do partnerów o wzmocnienie obrony powietrznej i nowe pociski do systemów Patriot. W tle szczytu w Polsce mamy polityczny spór właśnie o rakiety do amerykańskich wyrzutni. Opozycja krytykuje rząd za oddanie pocisków Ukrainie. Rząd zapewnia, że nie zmniejsza to naszych zdolności obronnych. I decyzja została podjęta na wniosek i prośbę m.in. sekretarza generalnego NATO. Mogliśmy nawet usłyszeć, że za przekazanie kilku pocisków Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia.
15: Szczyt rusza dzisiaj wieczorem. Oczekuje się, że w kuluarach dojdzie do spotkania Trump-Zełenski. Ostatnie osoby opuściły strefę ewakuacji. Wracamy wracamy do Wrocławia, gdzie przy ulicy Trzemeskiej pracują saperzy. Wczoraj podczas prac ziemnych robotnicy odkryli tam bombę z II wojny światowej. Około 3000 osób musiało opuścić swoje mieszkania.
13: Uwaga, uwaga! Tu policja. W związku ze znalezieniem niewybuchu przy ulicy Trzemeskiej mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne opuszczenie mieszkań ze względu na istniejące zagrożenie wybuchem.
15: A co wiemy o znalezisku, mówi Bartłomiej Bajak z Urzędu Miasta.
17: Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kg. W momencie, kiedy faktycznie ta strefa już będzie pusta, nie będzie tam osób przebywających, będzie bezpieczna, wtedy saperzy podejmą ładunek.
15: Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Dziś Światowy Dzień Czekolady. O jej zaletach mówi Anna Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
18: Można ją wykorzystywać na wiele sposobów, w kuchni, w kosmetyce, także w psychologii. Ogólnie czekolada to raj nie tylko dla podniebienia, ale tak dla naszego zdrowia. Chroni nasz układ krążenia, osłabia sklejanie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawałów serca, tak, udarów, poprawia humor.
15: Zwłaszcza gorzka czekolada bogata w kakao zawiera przeciwutleniacze i minerały, a jedzona z umiarem jest elementem zdrowej diety.
1: Bardzo dziękujemy Ani, która właśnie w newsach znalazła nam powody, dla których warto dziś tej czekolady trochę zjeść. Wyjdzie na zdrowie i humor poprawi. Mnie to jak najbardziej przekonało. My gramy wam najsłodsze polskie hity. Kobra Nocka, Dawid Podsiadło, Bledka. Ich usłyszymy w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
19: No to gramy.
20: 10 hitów.
19: Najlepszych polskich hitów.

Kobra Nocka w Radiu SK2. O miłości oczywiście. Za co można za to kochać czekoladę? No za rekordy na przykład. Największa tabliczka czekolady świata została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa w 2011 roku. W Wielkiej Brytanii się wydarzyła ta tabliczka i ważyła, uwaga, 5792 kg. Miała powierzchnię ponad 16 metrów kwadratowych. Takie słodkie rekordy to my jak najbardziej lubimy. Za to chipsy to już zupełnie inna bajka, ale to właśnie w paczkach znajdowało się kiedyś tazosy. O tym już teraz Dawid Podsiadła.

w Wehikule Czasu, piosenka, do której słynny tekst napisał Marek Dutkiewicz po zakrapianej nocy z Januszem Krukiem. Muzycy spędzili noc ogrywając pomysły, a ostateczna wersja hitu powstała totalnie przypadkowo nad ranem. A jak wiadomo, najlepsze rzeczy powstają z przypadku. Zespół 2 plus 1 i windą do nieba już teraz w Radiu SK2.

0: to nowość w Radiu SK2. Marisa i Odkochaj. O właśnie, na ten kawałek też możecie głosować w ramach naszej gorącej polskiej dwudziestki. Póki co Marisa ma miejsce dziewiąte, ale wy ten stan rzeczy jak najbardziej możecie zmienić. SK2.pl, tu Marisa czeka na wasze głosy, a na nas czekają najlepsze polskie hity Mrozu i Thompson, a także zespół T-Love. Ich usłyszymy jeszcze przed godziną 11 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: czuć wolność w tym kawałku, zdecydowanie. Piękne lata 90. przed Wami, Anna Maria Jopek, ale jestem, gramy Wam w Radiu SK2. Powoli zbliżamy się do godziny 11, przed nami newsy, a po 11 kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: I po reklamie.
10: W Trzebnicy czeka nas ciepły dzień, termometry pokażą 23 stopnie. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, które nie powinny zbytnio przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie ma powodów do obaw. Wiatr z zachodu będzie nieco silniejszy, ale nie na tyle, by zakłócić nasze plany. Po południu słońce schowa się za chmurami, ale temperatura wciąż utrzyma się na poziomie 23 kresek. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. W polskiej delegacji prezydent, szef resortu obrony i minister spraw zagranicznych. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Przywódcy potwierdzą na nim jedność, wesprą Ukrainę i przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO. A na kilka godzin przed tureckim szczytem padły ważne słowa Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji, mówił w rozmowie CNN polski minister spraw zagranicznych. Szef MSZ-u ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, i potem udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. W Ankarze ma dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Siła wybuchu była tak duża, że szyby wyleciały z okien i uszkodziły samochody na ulicy. Wieczorem w Zabrzu w jednym z domów wybuchła butla z gazem. W budynku były wtedy dwie osoby, mówi Krzysztof Migas ze Straży Pożarnej.
12: Zespół ratownictwa medycznego musiał przetransportować jednego z tych mężczyzn do szpitala z powodu obrażeń, jakie poniósł.
11: Na miejscu wybuchu pracowały 4 zastępy Straży Pożarnej. Niezwykłe odkrycie w świętokrzyskim Szydłowie. Podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy, zwierzy zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O szczegółach proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
13: W tej kuli była butelka, a w butelce 3 dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
11: Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze że też zostawią tam swój ślad.
14: Minęła 11, w tej godzinie mam dla Was muzyczną nowość od Sarsy. Czy będziemy się pamiętać? Usłyszymy w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. A na początek zespół wideo, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

No, mają rozmach panowie z grupy NA. To Lili w Radiu SK 2. Rozmachu zabrakło za to we wczorajszym mundialowym hicie, czyli meczu Portugalia-Hiszpania. Jakieś wyjątkowo spokojne to było spotkanie. Ostatecznie Portugalia jedzie do domu. No i 41-letni Cristiano Ronaldo oficjalnie potwierdził, że był to już jego ostatni mundial w tej swojej bogatej karierze. Zaznaczył, że schodzi ze sceny z czystym sumieniem, a teraz potrzebuje czasu na takie chłodne przemyślenia i odpoczynek z bliskimi, jak on to ujął. I jak go tak troszkę znam z tego, co pokazuje w swoich mediach społecznościowych, to słowo chłodny nie zostało rzucone tak bezmyślnie. Na pewno czeka go sesja medytacji w jakiejś kriokomorze czy bani z lodem. No taki już jest nasz pan Ronaldo.

0: Dobrze, że dzisiaj nie musimy sobie mówić dość w kwestii kostek czekolady. No dobra, nie oszukujmy się, nikt nie liczy czekolady na kostki, to jest jakiś mit totalny. Można jeść dzisiaj tabliczkami zespół ENA i kiedy powiem sobie dość, za nami w Radiu SK2, takie klasyki wam gramy. A propos liczenia i kalkulowania, to właśnie odkryłam, że starożytni Majowie i Aztekowie traktowali czekoladę jako walutę, na przykład za 100 ziaren kakaowca. Można było sobie kupić takiego dorodnego indyka. No, dziś byłby z tą formą płatności problem, szczególnie przy płatności zbliżeniowej taką czekoladą. Owszem, możesz komuś zbliżyć, ale jak chapsnie, to nie odda. Nie ma szans.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Głupia, gramy wam w Radio SK 2, zbliża się godzina 12, za chwilę newsy, a w nich, no, w sumie też będzie trochę o tańcu. Tańcu ze stołkami, bo ważą się losy szefowej resortu zdrowia, więcej o tym w newsach w samo południe.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl. I po reklamie.
12: W Trzebnicy czeka nas przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 23 stopnie, a delikatny, przelotny deszcz może się pojawić, ale nie popsuje nam planów. Wiatr będzie słaby, choć odczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem niebo zasnują chmury, a temperatura wzrośnie do 27 kresek. Jutro zapowiada się słonecznie z maksymalną temperaturą 26 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
13: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Mija ultimatum premiera dla minister zdrowia i szefa NFZ-u. Dziś mają przedstawić Donaldowi Tuskowi rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. A jeśli nie pojawią się konkretne propozycje, to w grę wchodzą dymisje. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Szczegóły dziś pozna premier, a jutro opinia publiczna. Resort zdrowia przekazał, że przygotowywane propozycje obejmują m.in. rejestrację, kominy płacowe w ochronie zdrowia, ale też porządkują kwestie czasu pracy medyków. Premier Donald Tusk zaznaczał, że oczekuje systemowych rozwiązań, takich problemów jak tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Szef rządu zapowiadał, że jeśli na stole nie pojawią się satysfakcjonujące propozycje, to podejmie decyzje, w tym te personalne.
13: Być może premier odniesie się do sprawy podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządu. Uciekał ulicami Olsztyna, wpadł w ręce policji. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przez ulicę miasta, mówi Anna Balińska z policji w Olsztynie.
15: Zatrzymany to 20-latek. Posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dziś zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem.
13: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, zaczął uciekać po drodze, taranując kilka pojazdów, po czym porzucił swój pojazd. Policja zarządziła w mieście obławę. Saperzy zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Zakończono akcję służb i ewakuację spowodowane znalezioną podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej bombą lotniczą.
16: 3000 osób może już bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Saperom udało się bezpiecznie podjąć i zabrać niewybuch z czasów II wojny światowej. Była to 250-kilogramowa bomba lotnicza. Akcja trwała około 1,5 godziny. Strefa została otwarta około 10.30. Przywracany jest też ruch drogowy i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
13: Szczegóły relacjonował Krzysztof Staszkiewicz.
0: Mamy południe, tu Radio SK2. Jeszcze tak a propos czekolady, bo dzisiaj ma ona swoje święto, no to może to jest bardzo dobry dzień na spróbowanie różnych wariacji w postaci czekolady z marcepanem, czy może też z biętą. No bo jak nie dziś, no to kiedy? Zostawiam do przemyślenia i do posłuchania najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 12.

0: Mam początek wakacji się rozkręca, a to koniec i elektryczne gitary w Radiu SK 2. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.

0: Pani poprzez wchłonięcie.
1: Pani, nie boli żołądek już teraz, no co mi pani opowiada za głupoty?
0: Jeszcze raz, nie rozumiem?
1: No jak, przecież ja nie będę tego zjadać chyba.
0: Proszę pani, gdyby mieli papierowe wizy, to je papierową by pani dostała, ale już nie ma.
1: Ojejku, wie pani co, no i co ja mam teraz zrobić z tym?
0: Standardowo,
1: pantem?
0: Proceduralnie to jest tak, że na lotnisku pani wypisuje taką wizę, daje proszę pani Straż Graniczna pani tą wizę do łyknięcia, a jak pani kończy już wizytę w Egipcie, trzeba będzie zwrócić.
1: Co? Zwymiotować mam?
0: No nie, w zależności proszę pani, jak pani będzie chciała.
1: Wie pani co, niech oni sobie przechodzą jak chcą, mi to jest, ja nic nie będę pomykała.
0: No to jak, no to jak pani się dostanie do Egiptu, no przepraszam.
1: I to wszyscy, co nie mają wizy, to tak mają mieć?
0: Tak, i mam takie awantury, proszę pani, i każdemu muszę tłumaczyć. I widzi pani, urwanie głowy z tym mam.
1: Nie, wie pani co, tak mnie pani teraz już normalnie zatkało mnie, że już sama nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć.
0: Wie pani, ty...
1: A wie pani co, ja, trudno, niech się dzieje wola nieba, ja już nie będę się tym zajmować, bo ja tu mam teraz wnusie, wie pani, u siebie i ja muszę się wnusiami zajmować.
0: To co?
1: Będzie na miejscu, przyjdzie czas, będzie rada.
0: Czyli co, oznaczasz trudno. Panią, że pani będzie łykała tą wizę lokalizacji?
1: Nie, pani mnie w ogóle nigdzie nie odhacza.
0: A to nie, to ja wtedy muszę panią...
1: Momencie,
0: to ja wtedy muszę panią usunąć z listy, bo ja nie mogę panią wysłać do...
1: No, broń Boże, żeby jeszcze tego brakowało, nigdzie mnie pani nie będzie usuwała.
0: Nie, niech pani mnie posłucha. Jak pani, proszę pani, nie weźmie tej wizy, nie łyknie, no to wtedy nie opuści pani lotniska.
1: Trudno, będę im przez 2 tygodnie warować na lotnisku.
0: To może Wojciech by pani coś jeszcze doradził?
2: Cześć, mamo, zostałaś kręcona w Radiu SK.
1: Zaraz się zabiję w ten łeb. Ja tu mam dzieciaki, latają w tej webce. Wojtuwa, czy ty nie masz co robić?
3: Losel kręca.

0: czasu.
1: Pamiętacie, jak w szkole dawno, dawno temu wymienialiśmy się karteczkami z segregatorów? No, to w polskiej muzyce też dochodzi do takich wymianek, ale zamiast karteczek są piosenki. W latach 80. duet Korcz Młynarski skomponowali dla Danuty Błażejczyk utwór, który niezbyt przypadł jej do gustu. W podobnej sytuacji w tym samym czasie znalazła się Alicja Majewska, więc panie po prostu wymieniły się piosenkami i dzięki temu możemy posłuchać wielkiego przeboju właśnie w wykonaniu pani Alicji. Odkryjemy miłość nieznaną już teraz w Radiu SK2.

to Grzegorz Chyży w Radiu SK 2, a już teraz przed nami nowa propozycja od niezwykle utalentowanej Wiktorii Kidy. Co mi tam już teraz w Radiu SK 2?

0: Co pewnie też daliście się nabrać przez ten początek, że to taka spokojna, miłosna ballada. A tutaj takie rzeczy. Ja też dałam, ale i tak, co mi tam bardzo mi się podoba. To jeszcze tylko podpowiem, że jeśli chcecie usłyszeć tę nowość w wersji akustycznej i bardziej romantycznej, to warto sobie zajrzeć na Instagrama Wiktorii Kidy. Tam kawałek co mi tam w wersji właśnie takiej balladowej odnajdziecie. Tu Radio SK2 o polskiej muzyce wiemy wszystko i chętnie tą wiedzą się z wami dzielimy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
3: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
10: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Słodkogorzka. Historia od zespołu Demono. Wszystko jest na sprzedaż. Gramy wam na antenie Radia SK2. Ja po godzinie 13 będę rozdawała wam karnety na męskie granie w Poznaniu. Ten koncert już w ten weekend. A zgarnie ta osoba, która jako pierwsza napisze mi na Messengerze Radia SK2, który z hymnów męskiego grania najbardziej poprawia mu humor i dlaczego tak się dzieje przy słuchaniu. Czekam na wasze wiadomości, a przed nami newsy o 13.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSWiTEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSWiTEIS. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiTEIS. Dawniej Dolnośląski. Szkoła Wyższa.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Jeśli Twój czas jest tak samo cenny jak Twoje pieniądze, Nowe Centrum Południowe to inwestycja dla Ciebie. To adres, który oszczędza czas i zyskuje na wartości. Sprawdź ofertę na www.centrumpołudniowe.com.pl i odbierz klucze jeszcze w tym roku. Centrum Południowe. W centrum Twojego życia.
7: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalni, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Trzebnicy czeka nas pełne zachmurzenie, ale temperatura będzie przyjemna. Termometry pokażą 23 stopnie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr będzie łagodny. Osiągnie prędkość do 10 km na godzinę, co nie powinno utrudniać codziennych aktywności. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 kresek, a niebo może się nieco przejaśnić. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica wiadomości.
16: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Minister obrony odpowiada na zarzuty współpracowników Karola Nawrockiego w sprawie rakiet dla Ukrainy. To nieprawda, że prezydent nie był informowany o przekazywanym sprzęcie, pisze w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz i zaznacza, że sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Innego zdania są Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pałac Prezydencki.
17: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów.
14: prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa.
16: Mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. MON poinformował, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie. Przesłuchano sprawcę tragicznego zdarzenia w Lutyni na Dolnym Śląsku. Przyznał się do winy. Wczoraj strażacy gasili tam pożar budynku, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie ranne kobiety, matka i córka. Obie miały liczne rany cięte i kłute. 20-letnia córka, zarazem siostra podejrzanego, zmarła po reanimacji. Matka przebywa w ciężkim stanie w szpitalu.
17: 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała matki. Podejrzany przesłuchany przyznał się, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące motywu zbrodni.
16: Mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna jest również sprawcą podpalenia budynku. 22-latkowi grozi dożywocie. Zgubiłeś się w lesie? Nie panikuj. Pomóc może mobilny bank danych o lasach. Dzięki GPS ułatwi odnalezienie drogi.
18: Lokalizuje nas do konkretnego wydzielenia, nie tylko oddziału leśnictwa, nadleśnictwa, ale konkretnego wydzielenia, oczywiście wraz ze współrzędnymi geograficznymi.
16: Mówi Paweł Wcisło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przed wyjściem do lasu warto również naładować telefon i poinformować bliskich o planowanej trasie.
0: To Radio SK2, minęła 13, a to idealny czas, by komuś z Was wręczyć podwójne karnety na koncerty męskiego grania w ten weekend w Poznaniu. Zgarnie je ta osoba, która jako pierwsza napisze mi na Messengerze Radio SK2, który z hymnów męskiego grania najbardziej poprawia Wam humor i dlaczego. Czeka na Wasze wiadomości, czekam ja, Kasia Grodzka, dzień dobry.
19: 10 najlepszych polskich hitów

0: Agata. Agata, powiedz mi, bo ty mi napisałaś na Messengerze, że twoim ulubionym hymnem męskiego grania jest który?
1: Supermocy z 2023.
0: A dlaczego tak jest i co ten utwór ci daje i jak to jest, że on ci poprawia ten humor?
1: Może ktoś razem ze mną też będzie miał takie zdanie jak ja, ale po prostu po pracy, jak sobie idę do domu, to sobie śpiewam, mam super moce, bo czeka na mnie pranko, sprzątanko, gotowanie, także może ktoś się podłączy do mnie.
0: Taka zwykła rzeczywistość, bo ty też tam napisałaś, że i co, i na przykład jak grają super moce, to też odkurzasz i gotujesz przy okazji?
1: Jak najbardziej. No, pomaga.
0: Bardzo
1: codziennie.
0: Bardzo motywujące. No dobrze, Agata, w takim razie ode mnie dostajesz ten podwójny karnet na męskie granie na koncerty już w ten weekend. Powiedz Super. Mi, kogo zabierasz ze sobą?
1: No chyba męża, bo to dzięki niemu słucham waszej radiostacji, także chyba męża.
0: To co, pozdrawiamy męża?
1: Oczywiście, że tak. Stasiu, pozdrawiam, dzięki bardzo.
0: Stasiu, też pozdrawiamy, dziękujemy bardzo i abyś miał więcej supermocy, żeby no, więcej miłości dać dla swojej żony. Taka wspaniała jest. SK.

0: Mała wojna. Zespół Lady Punk na antenie Radia SK 2. Za to mała wojna trwa w branży wycieczkowej. Różne kierunki walczą o uwagę turystów. No jak pokazuje raport Google, okazuje się, że my Polacy szukamy odpoczynku poza Polską. Ocenili to na podstawie gigantycznej popularności wyszukiwania hasła wakacje za granicą. Wyszukiwalność skoczyła ponad 200%, ale wiecie, no w zasadzie odpocząć można tak naprawdę dosłownie wszędzie, a już najlepiej w pięciogwiazdkowym hotelu. My w Zabawie Polska jest najfajniejsza, w tym tygodniu wysyłamy Was na pobyt właśnie w pięciogwiazdkowym hotelu Nosalowy Park. Szczegóły teraz.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
13: Góra w

0: Biletet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Piękna interpretacja utworu Wojciecha Młynarskiego. Daria Zawiałow, jeszcze w Zielone gramy. Właśnie, gramy wam tuż przed godziną 14. Przed nami kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami, ale zanim to punktualnie o 14.00 najnowsze newsy.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Znowu muszę się zająć windykacją.
16: To coś z indykiem?
15: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
16: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
17: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
22: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
23: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca.
27: I po reklamie.
28: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Przed nami popołudnie z całkowitym zachmurzeniem, ale temperatura będzie przyjemna, bo osiągnie 24 stopnie. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 26 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na samopoczucie. Jutro czeka nas więcej słońca, a temperatura znów sięgnie 26 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica z wiadomości.
28: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dymisji najpewniej nie będzie. Szef rządu zapewnia, że nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie, potwierdził premier. Wcześniej postawił w tej sprawie ultimatum szefowej resortu oraz prezesowi NFZ-u. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym Donald Tusk nakazał pilne przygotowanie rekomendacji i groził decyzjami personalnymi. Dziś mówił tak.
2: Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach będą odpowiadać. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań.
1: A z informacji resortu zdrowia wynika, że propozycja zmian obejmie m.in. e-rejestrację, kominy płacowe czy kwestie czasu pracy medyków. Wychłodzenie organizmu to, jak dowiedzieliśmy się od śledczych, przyczyna śmierci byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach Jerzego Chopa i jego syna. Ciała mężczyzny odnaleziono na początku marca w ich domu w Rybniku.
3: Pośrednią przyczyną zgonu obu pokrzywdzonych stała się ostra niewydolność krążeniowo-wydechowa w przebiegu wychłodzenia. Stwierdzono, że brak jest dowodów pozwalających na ustalenie, że do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
1: Mówi Agnieszka Bukowska z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci umorzono. Dodajmy, Jerzy Chop w latach 90. uchodził za jedną z najważniejszych osób w śląskim wymiarze sprawiedliwości. Karierę zakończyło oskarżenie i skazanie za wyłudzenie 1 700 000 złotych. To jeden z najmniejszych jeleni świata. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego.
4: Ciekawy gatunek, bo to jest kuzyn naszego jelenia, tylko o wiele mniejszy, z Ameryki Południowej. On przypomina taką miniaturkę sarny, tak jak mały Bambi.
1: Tłumaczy Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt w stołecznym ogrodzie. Warszawskie zoo poszukuje teraz imienia dla małej pudu. Propozycje można zgłaszać do niedzieli.
5: Minęła 14, tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was troszkę chłodku, czyli najnowszy kawałek od Pana Mroza. Będzie też Beata i Michał Szczygieł. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Jedni na uspokojenie i wyciszenie wolą kołysanki, jak ta do nieznajomej zespołu Perfect, a inni na przykład czekoladę i to się bardzo dobrze składa. Ja polecam maturzystom i ich rodzicom dzisiaj sobie z czekoladą w jej święto zresztą pofolgować, bo jutro naprawdę ważny dzień, jutro wyniki matur od godziny 8.30 na stronie CKE będzie można je sobie tam sprawdzić, a jak system się zawiesi, bo wiadomo, że tak po prostu bywa, to macie dyspensę na nerwy, jutro też można zjeść czekoladę. Lepsza kostka czekolady w buzi niż klawisze z rozwalonej klawiatury na podłodze.

Po odejściu z zespołu Trubadurzy Krzysztof Krawczyk, bo być może tego o nim nie wiedzieliście, początkowo próbował swoich sił w poezji śpiewanej. Występował w małych klubach i dyskotekach z gitarą, śpiewając na przykład wiersze Sergiusza Jesienina. Publiczność jednak nie do końca kupiła to jego wcielenie i nikt nie chciał go słuchać. Dopiero powrót do melodyjnego popu i wydanie singla Byle było tak zdefiniowało na nowo jego styl i uczyniło z niego mega gwiazdę. Posłuchajmy.

0: Nowa Szczotka Sienkiewicz na antenie Radia SK2. Tak, na start jej solowej kariery. Były momenty, to za nami. A jeśli myśleliście, że nie mamy już nikogo na Wimbledonie, to wyprowadzę was z tego błędu właśnie w tej chwili. Katarzyna Pitera, nasza ostatnia deblistka, walczy o ćwierćfinał imprezy w parze z Czeszką Anną Siskową. Po drugiej stronie siatki para Sramkowa-Noskowa. Trwa pierwszy set, póki co 3-2 dla naszych przeciwniczek. Trzymamy kciuki za Katarzynę.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają dni i noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
11: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: I po reklamie.

0: Nie no, może takie rzeczy to sobie zostawmy na weekend. Jeszcze trochę czasu zostało do tego momentu. Whisky, zespół Jam na antenie Radia SK2. Tak wam gramy przed godziną 15, a po 15, no, zwieramy szyki. Słuchajcie, kolejna osoba weźmie udział w quizie o Polsce. W ramach zabawy Polska jest najfajniejsza. Gracie w tym tygodniu o luksusowy pobyt na południu Polski. Warto zobaczyć. SK2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Na ulicach Trzebnicy obecnie spory ruch, szczególnie na ulicy Obrońców Pokoju, gdzie w kierunku ulicy Żołnierzy Września trzeba liczyć się z wolniejszą jazdą. Warto doliczyć kilka dodatkowych minut do swojej trasy. Teraz o pogodzie. Później czeka nas 25 kresek i nadciągające ciemne chmury. Jutro za to szykuje się piękny dzień z błękitnym niebem i słońcem, a temperatura osiągnie 26 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. Do tragedii, w której zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena, doszło w niedzielę rano. Kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie.
10: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
9: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. W wypadku ranne zostały 4 osoby. W szpitalu o życie walczy 18-latek. Rusza szczyt NATO, a w polskiej delegacji zaczyna się on od sporu Pałacu Prezydenckiego z rządem. Poszło o pociski do systemu Patriot, które Polska przekazała Ukrainie. Co dzieli polską delegację? O tym nasz reporter Michał Rawa.
11: Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie, ale od tej decyzji Pałac Prezydencki się odcina, a Karol Nawrocki we wpisie skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał: decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć.
9: A więc w atmosferze sporu polska delegacja bierze udział w szczycie NATO. Ten rozpoczął się już w Ankarze. Do tureckiej stolicy dotarł m.in. prezydent USA Donald Trump. Na miejscu jest również prezydent Karol Nawrocki, wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Na koniec informacje dla kierowców. Utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim na wysokości miejscowości Piątek w kierunku Łodzi. Zderzyły się 2 samochody osobowe i bus. 2 osoby zostały ranne. Ruch odbywa się obecnie tylko jednym pasem. Kierowcy więc muszą się liczyć z korkami. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
12: Dwie minuty po godzinie 15, a to oznacza, że w tej godzinie ktoś może zostać nowym liderem naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. Jakub wie dużo o tej zabawie.
13: To prawda. Sprawdzam sobie pytanka czasem, jakie są, i całkiem dużo wiem, się okazuje.
12: Jeżeli dzisiaj chcielibyście być liderami naszej zabawy, macie jeszcze okazję, aby zgłosić się na sk2.pl, a ja gram to, co w SC2 najlepsze.
14: Najlepsze polskie hity.
12: Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, i Demono. Wszystko zaczyna się na D. To będzie Dobry Dzień. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Tak jak ty, tak jak Dawid Podsiadło w SC2, powinieneś teraz stanąć przed szansą weekendowego, wakacyjnego wypadu do Zakopca.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I to w najlepszej bacówce pod Giewontem, pięciogwiazdkowym hotelu na Salowy Park, czyli można czuć nosem, jakie tam są luksusy. I takie luksusy pewnie już czuje Krzysztof, który jest ze mną. Cześć Krzysztofie.
3: Cześć.
0: Powiedz, które miejsce w Polsce jest dla ciebie najlepsze? Tutaj napisałeś w zgłoszeniu, Polska jest najfajniejsza. I dlaczego właśnie to miejsce?
3: Ja bardzo kocham góry. Uwielbiam razem z moją żoną i naszą córeczką wędrować przez górskie szlaki i zdobywać górskie szczyty.
0: Powiedz, ile
3: twoje... wieczorami zwiedzać malownicze miasteczka i zajadać się oscypkiem.
0: Ty jesteś kochany tata i masz góralską siłę, bo ja wiem, że ty córę swoją nosisz w plecaku, jak chodzicie sobie tymi górskimi szlakami.
3: Tak, tak, bo ma dopiero 3 latka i ją trzeba nosić w plecaku, bo tak by nie...
0: No dobrze. Krzysztofie, dzielny Janosiku, w takim razie, że tak powiem, już za chwilę staniesz przed taką szansą, że anuż może pojedziesz w góry do Zakopanego i będziesz bawił się w pięciogwiazdkowym hotelu. Musisz jednak być lepszy od naszego wczorajszego Rafała, który udzielił 7 odpowiedzi, ale miał 3 dobre, a 4 błędne. Jeżeli tutaj twój wynik w tych dobrych i błędnych odpowiedziach będzie lepszy od tego wczorajszego, to wtedy ty zostajesz naszym liderem.

0: Nie.
1: Dobrze, czy w Polsce walutą jest euro?
0: Nie.
1: Dobrze, czy Polska jest jednym z największych producentów jabłek w Europie?
0: Tak.
1: Dobrze, czy w Polsce są czynne kopalnie węgla kamiennego?
0: Tak.
1: Dobrze, czy tradycyjny oscypek jest z mleka owczego?
0: Tak.
1: Dobrze, czy Zalew Soliński leży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?
0: Nie.
1: Ach, tutaj już było po czasie, ale też była dobra odpowiedź, muszę ci przyznać, że naprawdę masz ogromną wiedzę na temat naszej kochanej Polski. Raz, dwa, trzy, cztery.
0: Ale to chyba ostatnie pytanie, jeszcze się załapałem, bo tam był sygnał taki.
1: Tak, był taki sygnał, ale potem już było uderzenie, już wszedł nasz podkład, więc niestety tego ostatniego nie mogę ci zaliczyć pytania. Ale tak czy inaczej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, masz siedem poprawnych odpowiedzi, zero błędnych, jesteś naszym nowym liderem w zabawie Polska jest najfajniejsza.
0: O, to fajnie.
1: Krzysztof, gratuluję ci serdecznie, kogo pozdrawiamy?
0: Pozdrawiam moją żonę Kamilę.
1: I trzymamy oczywiście mocno kciuki, abyś został liderem, a może to ty nim zostaniesz jutro, bo w kolejnej szansie po 15 widzimy się w SK2.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: No i oczywiście jeszcze Krzysiek dostanie od nas zestaw kosmetyków do opalania. Zapomniałbym.

0: Co noc Oskar Cymes w Wesce 2, a co chwilę tutaj, co pół godziny Jakub Konieczkowicz i najważniejsze newsy w Wesce 2, 15.30.
1: Makabryczne odkrycie w Kielcach. Przypadkowy przechodzień natknął się na ludzkie szczątki w jednym z kompleksów leśnych na terenie miasta. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.
2: Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań, które pozwolą ustalić tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności i przyczyny jej śmierci.
1: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z miejskiej policji. Kluczowe w tej sprawie będą wyniki sekcji zwłok. Liderka francuskiej prawicy usłyszała wyrok. Być może wystartuje jednak w przyszłorocznych wyborach. Sąd apelacyjny w Paryżu skazał Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Chodzi o kradzież unijnych pieniędzy. Fundusze przeznaczone na pracę asystentów w Parlamencie Europejskim miały finansować jej partię w Paryżu. Sąd skrócił jednak zakaz ubiegania się o funkcje publiczne orzeczone wcześniej, co potencjalnie otwiera jej drogę do walki o fotel prezydenta Francji. Dziś ostatnie mecze w walce o ćwierćfinały Mundialu. Już o godzinie 18:00 początek spotkania Argentyna-Egipt, z kolei o 22:00 pierwszy gwizdek meczu Szwajcaria-Kolumbia.

0: Wróć nas na dobre!
1: No i jakościowo po prostu najlepsze. W SC2 tylko polskie hity, Roxy Węgiel przed chwilą. To teraz inna jeszcze kontrola jakości, której nie przeszło 200 tysięcy podrobionych prezerwatyw. Czytam w internecie. Wszystkie trafiły do Europy jako zabawki. I to z Chin. No ja rozumiem, że sporo rzeczy jest made in China i takie też zabawki królują w sklepach pamiątkowych. No ale żeby podrabiać prezesy, tu nie ma powodów do pękania z dumy.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
2: Dziesiątki topowych polskich artystów.
4: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
2: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: W S2 Serca i kawałek Tęskno mi za tymi czasami, kiedy służba zdrowia była zdrowa. A była? Nadal choruje, ale są pomysły, aby ją uzdrowić. I o tym w newsach S2 punktualnie o 16 za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
11: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
12: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
13: Jeśli twój czas jest tak samo cenny jak twoje pieniądze, Nowe Centrum Południowe to inwestycja dla ciebie. To adres, który oszczędza czas i zyskuje na wartości. Sprawdź ofertę na www.centrumpołudniowe.com.pl i odbierz klucze jeszcze w tym roku. Centrum Południowe. W centrum twojego życia.
14: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Na drogach w Trzebnicy popołudniowy ruch jest nieco gęstszy. Ulica Bochenka w obu kierunkach w stronę Milicza i Wrocławia to miejsce, gdzie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Podobnie jest na ulicy Hilgi Brzoski, gdzie wyjazd z centrum wymaga nieco więcej czasu. Co do pogody, wkrótce termometry pokażą 24 stopnie, ale słońce będzie schowane za chmurami. Jutro podobnie, z temperaturą do 26 kresek, zaraz w radiu SK2 Newsy. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
19: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. To mogą być rozmowy ostatniej szansy dla minister zdrowia i szefostwa NFZ-u. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister Jolantą Sobierańską-Grędą i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. To już kolejne takie spotkanie na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
20: I tam są przedstawiane konkretne propozycje, które jutro będą zakomunikowane. Pan premier powiedział, że jest czas do wtorku w tym zakresie. Jest dziś wtorek, trwa spotkanie na ten temat i jutro to wszystko będzie przedstawione.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Do dzisiaj szefostwo NFZ-u i resortu zdrowia miało przedstawić premierowi rekomendacje zmian w systemie ochrony zdrowia. Jak zapowiadał Donald Tusk, jeśli rekomendacji by nie było, jutro ogłosiłby decyzje personalne. Ze słów rzecznika rządu wynika jednak, że zmiany są już przygotowane i zostaną zakomunikowane już jutro. Alert dla Zatoki Gdańskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać się z prędkością do 120 km/h.
1: godzina.
5: W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Najsilniejszy wiatr ma uderzyć w rejonie Gdyni. Władze miasta wydały z tego powodu komunikat i apelują do mieszkańców o ostrożność oraz stosowanie się do zaleceń służb. Szlak łowców mamutów powstanie w gminie Puławy na Lubelszczyźnie. W planach budowa stylizowanego obozowiska łowców oraz naturalnej wielkości figur, m.in. mamuta włochatego i nosorożca. Projekt związany jest z wykorzystaniem unikalnego stanowiska archeologicznego, mówi Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
21: W okolicach Góry Puławskiej zostało odkryte prehistoryczne obozowisko łowców mamutów włochatych. Jest to najdalej na północ wysunięty tego rodzaju obiekt w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Działania nad turystycznym projektem władze gminy chcą rozpocząć jeszcze w tym roku.
22: Tak, patrzyliśmy jeszcze w kalendarz tutaj z Kubą i widzimy, że są dwie siódemki, bo...
1: Zgadza się.
22: Mamy...
1: Szczęśliwa liczba dla wielu.
22: Wtorek, tak, no. To będzie szczęśliwy dzień.
1: Siódmy.
22: W towarzystwie Bletki, w towarzystwie również Kai, ale będą również faceci. Wiktor Waligura, Dawid Podsiadło, Artur Jarząbek ze swoją prawdą, czyli męskie granie.
23: Najlepsze polskie hity.
22: Ale to męskie granie to już za chwilkę. Teraz też mężczyzna. Baranowski, Kowalski, witajcie.
24: Ty

0: Wrażenia Wersce 2 i facet, który ma w sobie dużo testosteronu, Artur Jarząbek, prawdziwy, niepodrobiony.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
0: Koniec ery tanich paczek z Chin. Jeśli lubicie nocne zakupy na azjatyckich platformach, no to mam dla was kiepskie wieści. Unia Europejska oficjalnie zlikwidowała zwolnienie z cła dla drobnych przesyłek do 150 euro. A co to oznacza w praktyce? Od teraz zapłacimy dodatkowe 3 euro, czyli około 13 zł do każdej kategorii towaru w paczce. Jeśli zamawiacie koszulkę i etui na telefon w jednej przesyłce, to urzędnicy i tak policzą to jako dwie osobne opłaty, a to dopiero rozgrzewka przed jesienią. Najpóźniej od 1 listopada wejdzie w życie kolejna dopłata, tak zwane handling fee, czyli 2 euro opłaty manipulacyjnej za samą obsługę celną. Na grupach zakupowych w sieci już wybuchła panika, bo koszyki warte wcześniej niecałe 200 zł, teraz potrafią kosztować nawet dwa razy tyle. Zwykła spinka do włosów potrafi zdrożyć z 5 do 16 zł. Czyli co? Czas bezmyślnego klikania tanich gadżetów z Azji bezpowrotnie minął.

0: Dawid Podsiadło, Westy 2 z numerem. A ja lubię to w nim, że zawsze ma sprawdzone informacje. Jakub Konieczkowicz, skrót tych najważniejszych o 16.30 teraz.
1: Blisko 3 promile miała 65-letnia babcia z Jastrzębia Zdroju, która opiekowała się swoimi wnukami. Policję zawiadomił świadek.
2: Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z zakupów przewróciła się i pociągnęła za sobą dzieci, które trzymała za ręce. W wyniku upadku 7-latek uderzył głową o podłoże.
1: Mówi Halina Semik z jastrzębskiej policji. Kobieta opiekowała się wnukami, które przebywały u niej na wakacjach. Dzieci zostały już przekazane pod opiekę rodziców. 65-latce może grozić nawet 5 lat więzienia. Rosjanie masowo przerabiają samochody na gaz. To po ukraińskich atakach na rafinerie, które spowodowały w Rosji ogólnokrajowe niedobory paliwa i wzrost cen. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę krytyczno-energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jutro sądny dzień dla tegorocznych maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki matur. Mają zostać podane o godzinie 8:30 w elektronicznym systemie ZIU.

0: Dzisiaj w sumie taka pogoda, jakbyśmy mieli ostatni dzień lata. To tytuł tego numeru od Gipsa, Ego i For Money West 2. Oni też liczą wasze głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Liczą, że dzięki wam wystrzelą w górę, a są na siódmym miejscu. Dzisiaj dwie siódemki w kalendarzu, siódmy, przypadek? Nie sądzę.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas, super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
11: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: I po reklamie.

0: ST2, tylko same legendarne sztosy. To wilki i Zeno w Warszawie, ale są też tacy, którzy śnią w te wakacje tylko o zagranicznym wyjeździe. O szczegółach już za chwilę, o 17 w newsach ST2.
1: Reklama. Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Wieczorem w Trzebnicy będzie ciepło, termometry pokażą 24 stopnie, ale słońca nie zobaczymy, bo niebo zasłonią chmury, ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro pogoda nie zmieni się znacząco, chmury nadal będą dominować, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Co do sytuacji na drogach, powroty do domu są dziś nieco utrudnione, ruch jest wzmożony, ale nie ma większych zatorów. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica wiadomości.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Jest 17. Newsy ST2, Jakub Konieczkowicz. Polska traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówi w Ankarze wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla szef MON, to szczyt poświęcony między innymi braniu większej odpowiedzialności przez Europę za obronę własnego terytorium.
14: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO i tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
13: Dodajmy, w trakcie szczytu NATO Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. To ustalenia Wirtualnej Polski. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie. NFZ przeprowadził kontrolę.
15: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym i w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
13: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona kary. Złożył jednak zastrzeżenia do wyników kontroli. Trwa procedura odwoławcza. Polacy coraz chętniej szukają wakacji za granicą. Tak przynajmniej wynika z raportu Google. Według tych danych zainteresowanie zainteresowanie krajowymi kierunkami spadło niemal o 1/3. Wyraźnie wzrosła za to liczba wyszukiwań dotyczących zagranicznych wyjazdów. Trendy zmieniają się zależnie od pogody, mówi Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki.
11: Ten tydzień ostatni klienci wyszukują już oferty zagraniczne, szukają ciepła, takiej pogody, która jest przewidywalna i pewna.
13: A najczęściej wyszukiwanymi kierunkami są Włochy, zwłaszcza Apulia, Bari czy Sycylia, a także Hiszpania oraz Turcja.
16: A tutaj jest Polska i gramy w ST2 tylko najlepsze polskie hity i Polacy, tak, to my. Jest taka tabliczka, którą lubimy, ale to nie jest tabliczka mnożenia i są takie kostki, które rozpływają się w ustach i to nie są wcale kostki lodu. Wiesz, o co chodzi?
13: No, tabliczka czekolady oczywiście.
17: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
16: I takie dla was przygotowałem również cukrowe i kuszące hity w tej godzinie. Mamy tak, naprawdę, dzień czekolady. To co, numer od Urszuli, taki, że niebo w gębie, niebo dla ciebie.

0: Darka Zawiałowy w SC2. Daria, która jest jedną z kluczowych postaci tegorocznego męskiego grania, a najbliższe spotkanie już w Poznaniu w ten weekend. Słuchajcie też uważnie Eski 2, bo w te wakacje rozdajemy podwójne karnety na tegoroczne muzyczne męskie show.
1: SK2.
0: I mamy dla Was sporo nowości w SC2 na te wakacje. Między innymi od takich duetów jak ten Dawid Kwiatkowski, Margaret, później Ci powiem.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 23 minuty do 18. Anita Lipnicka w SC2 i wszystko się może zdarzyć. No jasne, że wszystko. Jak to, że bazarek, czytam tutaj w gazecie, odwiedził polityk i to w garniturze. Tak przechadzał się między straganami, wystrojony w garnitur. Pan poseł Paweł Kowal i z krawatem tutaj widzę. No powiem wam, że na zdjęciu wygląda jak filmowy killer. Nawet kupował to samo.
1: Dwa twarde pomidorki, dwa twarde ogórki, pęczek rzodkiewek. Twardych.
2: SK2.
0: I obowiązkowo do tego granaty. Owoce też trzeba jeść.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
6: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają Dni i Noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
9: I po reklamie.

0: SK2 Trzebnica.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Aśka Sochacka zrobiła nam taki klimat, że aż nie chce się wstawać, jak teraz się leży. I sobie to zafundujcie, jak jesteście w pracy. Bo wstawać muszą piłkarze. Już za chwilę bardzo ważny mundialowy mecz o godzinie 18:00. O tej, o której również newsy w SC2. O szczegółach wszystko wam za chwilę powie Jakub Konieczkowicz.
1: Reklama. Łowcy przygód, pakujcie do plecaków dobry humor i ruszajcie na wyspę do Centrum Handlowego Marino, Wrocław Paprotna 7. Tu w każdy wtorek wakacji od 15 do 18 czekają na Was cykliczne warsztaty. Malowanie toreb, etno design, oldschoolowe zabawy, string art, warsztaty małego chemika, pisaki 3D. Start 7 lipca. Zapraszamy do Marino.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. MKOL tłumaczy, że decyzja zapadła po analizie składu rosyjskiego komitetu, w którym nie znajdują się już organizacje z anektowanych terenów Ukrainy. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Są także alerty przed burzami. Nad morzem w porywach może wiać z prędkością do 120 km na godzinę. W powiatach puckim i nowodworskim wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia, a obowiązują do jutrzejszego popołudnia. Z kolei południowy wschód kraju pokryły ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć też silne opady deszczu. Argentyna i Egipt rozpoczynają rywalizację o ćwierćfinał mundialu. W Atlancie właśnie rusza przedostatni mecz 1/8 turnieju. Na boisku pojedynek największych gwiazd obu drużyn. Argentyńczyka Leo Messiego i Egipcjanina Mohameda Salaha. Zwycięzca tej rywalizacji w ćwierćfinale trafi na lepszą drużynę z pary Szwajcaria-Kolumbia, których mecz rusza o 22:00.
0: I to jest to fantastyczne uczucie, którego doświadczamy, bo jest mniej nerwów i więcej frajdy, jak Polski nie ma na mundialu. Tak, spokojnie można patrzeć na to, co się dzieje za oceanem i to będziemy robić w SC2. Argentyna zaczęła kopać piłkę z Egiptem. Kto wskoczy wyżej na mundialową piramidę?
8: Najlepsze polskie hity.
0: Mam ich sporo. Od Dawida Podsiadło, od Oskara Cymsa, od formacji Nieżywych Schabów. Żywa Kleo.

0: ST2, pełno najlepszych polskich hitów na te wakacje. Hej, Edyta Bartosiewicz, pełno również od Was ciekawych telefonów i nagrywacie się na 726-826-826.
1: Dzień dobry, Beata. Pozdrawiam Agatę, Dorotę, Aśkę, męża Janusza, Krzysztofa i pozdrawiam Was. SK2, pozdrawiam. Ciao.
0: No powiem Ci, pamięć nie do zdarcia, o nikim nie zapomniałaś. SK2. Nie zapominajcie, że w ST2 gramy na te wakacje najlepsze. Polskie gorące sztosy, Oskar Cyms, cały czas. Ciao.

0: Na pewno się kochają. Formacja nieżywych skarbów i ławka. W SC2 na takiej teraz siadamy w wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A dzisiaj z nami w wehikule czasu Jacek Stachurski. Jacek, ty wiem, że uwielbiasz zespół AYARL, zespół z twoich lat młodości. A jaki jest twój ulubiony numer tej formacji?
2: Moim takim ulubionym i kultowym przebojem jest Skóra zespołu AYARL. Ja totalnie identyfikowałem się z tą piosenką i z przesłaniem tej piosenki. A przesłanie było oczywiste. Protest przeciwko niezbyt przychylnemu traktowaniu w ogóle kultury punkowej i postpunkowej. Przypominam sobie, że to były te czasy między innymi, kiedy ja miałem nieprawdopodobne

0: podobne kłopoty w szkole za to, że noszę kolczyk, włosy postawione na cukrze i wodzie, czerwone sfarbowane spodnie, no i oczywiście kurtelos. I ta piosenka była jakby wyrazem w ogóle naszej postawy, więc w ogóle jak się pojawiła, no to to był totalny szał. Natomiast bardzo szybko nauczyłem się grać na gitarze tą piosenkę, no i oczywiście prezentowałem ją w swoich wersjach. Wpisała się po prostu totalnie w kanon mojego życia osobistego i tej piosenki już po prostu nie zapomni się do końca życia, ona już będzie cały czas w moim sercu.
1: SK2, wehikuł czasu.
2: To teraz w oryginale. Hit IRL-i z 1984 roku, w wehikule czasu SK2, włosy na cukrze, tak, na wodzie i ta czerwona skóra.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: To są numery, przy których można uciec myślami, gdzie tylko się chce. Kłamana Fidezalia i Faust.
1: SK 2.
0: A teraz, ach, mam nowość. Skrzypeczki połączone, góralskie skrzypeczki z mocnym basem. Nawet górom trzęsą się nogi. W SC2 nowość z powerem od Zakopoweru.

0: Aż owce lepiej się pasą i oscypki potem lepsze są. Jak dobry jest Oten tu, to on, Sebastian Karpiel-Bułecka i Zakopower. Nowość.
1: SK2.
0: Jeszcze wam powiem, że Argentyna przegrywa w pierwszej połowie 0-1 dla Egiptu.
2: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
2: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Już 10 i 11 lipca Święto Muzyki w Ząbkowicach Śląskich. Powracają dni i noce Krzywej Wieży. Zagrają Fukaj, Kękę, Paktofonika Orkiestra, DJ Twins, Chojnackie, Demono, Ira, Jam. Więcej na www.zckit.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: Jak się śmieją ci, którzy może teraz są właśnie na urlopie, bo nikt ich nie pogania, ale ten się śmieje, kto urlop ma ostatni. To ma nam Wesce 2, za chwilę 19 i kurs tańca od męskiego grania między innymi.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie.
0: To jest ten czas wakacji, który przez chmury przybrał troszeczkę gorzki smak, jak czekolada, a że mamy dzisiaj święto ulubionej przekąski najmłodszych, ale starszych również, to na tę chwilę same przyjemne wakacyjne hity.
5: Najlepsze polskie hity.
0: Natka Kukulska, Sanach, Goja i obiecane męskie granie tylko w SC2. Tutaj każda chwila ma znaczenie. Tak, tak, tak. Choć Tilaw śpiewa nie. Ale w SC2 na takie rzeczy można sobie pozwolić. Kowalski, witajcie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie i kobiece głosy oraz energia i to jest idealne połączenie. Przed chwilą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia Wesce 2 i po raz pierwszy w dziejach męskiego grania, bo to jest również hymn męskiego grania, tylko że drugi, powstały dwa właśnie single promujące tę trasę. Nareszcie i lecące przed chwilą w waszych głośnikach Tańcze. Wytańczyli sobie trzecie miejsce, też widzę, w gorącej polskiej dwudziestce, a w te wakacje nie tylko głosujcie, do czego gorąco zachęcam, na najlepsze polskie hity na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce. My również na te hymny męskiego grania, bo w te wakacje uważnie słuchajcie sk2 przez cały czas urlopu waszego. Od rana będziemy rozdawać podwójne wejściówki na męskie granie.
2: Sk2.
1: Takie rzeczy latem rozdajemy. Nie tylko lody i uśmiechy i najlepszą polską muzykę, też podwójne zaproszenia. A to już Smak Słów i Goja w sk2.

drugiej połowy i przed chwilą padła bramka. Druga dla Egiptu, który przez chwilę prowadził z Argentyną 2-0. Sędzia dopatrzył się na warze faulu. Zawodnik Egiptu wcześniej nadepnął Argentyńczykowi na buta. SK2. Albo na odcisk. A u nas nowość od Sarsy. Można nacisnąć guzik taki, który daje głośniej.

0: dziewczyny z zespołu LOR z Patrykiem Pietrzykiem z propozycją Twój tata nie płakał w SC2. Płaczą za to Argentyńczycy. Egipt udowodnił, że druga bramka mu się należała. 75. minuta i 2-0 dla Egiptu, który wspina się na szczyt mundialowej piramidy.
1: SK2.
0: Taką piramidę, ale muzyczną. Jeszcze w tej godzinie zbudują Kleopatra, Kaśka Sienkiewicz, Faraon, Wiktor Dyduła, oni za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: I po reklamie.

0: najbardziej pokojowo nastawiona polska wokalistka Ania Dąbrowska w SC2. Za chwilę 20 i przygotowałem dla Was hity też o temperaturze pokojowej. Bratanki, Mrozu, T-Love. Będzie tak w SC2, że Irish.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedynka, dwa, Trzebnica. Trzebnica.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu.

0: Gospelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la